w akcji brały udział 9 jednostek i było konieczność ewakuowania.